0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
2: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie. Prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
1: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
2: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dzieło tych,

0: Którzy niosą pomoc i pociechę.
1: E benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
2: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w kościele na całym świecie.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
0: W tych dniach obchodzimy odpust Asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjum Kuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
1: E facciamone tesoro.
2: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
3: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala, i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, zwyciężyłem świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.